Ma jest zbežim, ano soj babi, neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u Betulu uteče.